zepnął, trzeba zejtra. To moje to wściekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správnej místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jich najmout.